Kajasovci, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, nehjavon. Nehjavon, nehjavon, jak tovci, kautna mahoma, atsimona, ego, nekamona. Egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.

Kayasovce, on tavai sinok, kihana weista magoma, nehiawon, nehiawon, nehiawon, ektause, kautna mahoma, atsimona ego nekamona, egwanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.